srcem je uvijek tamo gdje si ti, Doris Dragović, na aktualu. Dobro jutro! 12. julij je danes, kaj lahko verjamete, kako hitro čas beži, ampak kaj čmo, poletje je naš čas.